na twojej ruci, zemlja me czeka, u twoje oczy ponire reka, reka bez kraja, svi moji sami.